0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Průměrná mzda meziročně stoupla o 6,5%. Město Hlučín opravuje vzácnou historickou hrobku. V nádrži Kacabaja hygienici odhalili zvýšené množství sinic. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno, teploty až 28 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí byla skoro 52 tisíc korun. Informoval o tom Český statistický úřad. Meziroční zvýšení průměrné mzdy o skoro 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka ale už firmy narážejí na meze svých možností.
2: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
0: Radnice v Hlučíně na Opavsku zvětšila rozsah rekonstrukce památné hrobky rodiny Vatekempovi. Součást někdejšího evangelického hřbitova měla být současně původně očištěna od nastříkaných nápisů. Díky nečekanému daru bude možné opravit i poškozené stěny.
3: Téměř 100 000 korun věnovali městu dvě dárkyně a peníze hlučínská radnice využije na vyspárování zdiva a obnovu uštípnutých kousků kamenných kvádrů. Zdobená hrobka se čtvercovou podstavou a střešní kopulí je na Hlučín výjimečnou architektonickou památkou. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: V nádrži Kacabaja v Hoclavicích na Novojičínsku se zhoršila kvalita vody kvůli vyššímu množství sinic. Hygienici doporučují, aby se lidé po koupání důkladně osprchovali. Naopak na Slezské hartě u Nové Pláně a v rybníku Edrovice na Bruntálsku sinic ubylo a voda je tam vhodná ke koupání. V dalších sledovaných nádržích přetrvává snížená průhlednost a místy také přírodní znečištění. Aktuální hodnocení najdou lidé na informačních tabulích u koupacích míst a také na webu krajské hygienické stanice. Národní divadlo Moravskoslezské přijímá přihlášky do Divadelní akademie třetího věku. Série přednášek začne 23. září. Letos se posluchači seznámí s historií ostravských divadel a podívají se také do archivu Národního divadla Moravskoslezského, dodává lektorka Daniela Kopecká.
4: Zaměříme se od těch nejdřívějších počátků divadla, tedy od kočovných společností, které tady taky hrávaly v Ostravě, až po zrod Národního divadla Moravskoslezského. Dále také se budou zabývat i dalšími ostravskými divadly.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat místy i do vyjasnění. Teploty se budou pohybovat od 25 do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Borovského ulici v Karviné se srazilo osobní auto s cyklistou. Nehoda částečně brání provozu a na silnici první třídy číslo 46 u Oldřišova havaroval motocyklista. Na místě zasahují záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám i nadále přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, vydařeně.
6: Dobrý večer, v čtvrtek 3. března 2026 roku. Imieniny Grzegorza i Vincentego. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Bogumin inwestuje w tym roku około 60 milionów koron w ocieplenie oraz inne remonty miejskich budynków mieszkalnych. Obecnie dobiega końca rewitalizacja 15 klatek schodowych w centrum miasta, a prace przy pozostałych domach mają zakończyć się na przełomie września i października. Miasto dysponuje ponad 4 tysiącami mieszkań, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Koncitkowa. Magistrat w Hawierzowie przygotowuje od października do końca roku nadzwyczajne ograniczenia w obsłudze mieszkańców. Powodem jest wymiana instalacji teleinformatycznej w budynku C, przez co część wydziałów zostanie tymczasowo przeniesiona do pomieszczeń zastępczych. Zmiany obejmą ewidencję ludności i pojazdów, a także sprawy związane z dowodami osobistymi, prawami jazdy i paszportami. Według ratusza urzędnicy nie będą w stanie załatwiać wszystkich wniosków od ręki i liczba obsługiwanych klientów będzie mniejsza. Miasto apeluje więc, by mieszkańcy nie odkładali swoich spraw na później. Już za miesiąc teniści w Karwinie będą mogli skorzystać ze zmodernizowanych kortów. Przy stadionie miejskim w Karwinie Raju trwa obecnie odnawianie ich nawierzchni. Pracownicy wyrównali już podłoże i przygotowują kolejne nowe warstwy, poinformowała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa. Przechodzimy do serwisu za Olzia. Już w ten weekend zjadą się do Gutów osoby, które chętnie wyruszają w góry ze swoimi czworonogami. Miejsce tam bowiem mieć będzie już 8. Beskidzki Dogmaraton. O szczegółach tego sportowego wyzwania opowie nam więcej główny organizator wyścigu, Michał Tomanek.
7: Beskidzki Dogmaraton to górski wyścig dla biegaczy z psami, który w tym roku organizujemy już po raz 8. Zawody odbędą się w sobotę 5 września w Gutach w arealu PZKO, a na starcie spodziewamy się około 230 zawodników. Przygotowaliśmy 3 dystanse. Mini o długości 6,5 km, short 24 km oraz najdłuższą trasę mid, która liczy około 40 km. Od 2 lat mamy również kategorię trail, czyli klasyczny bieg górski bez psa na wszystkich 3 dystansach. Bardzo ważne jest dla nas również zdrowie i bezpieczeństwo psów. Dlatego przed startem każdy pies przechodzi obowiązkową kontrolę weterynaryjną, gdzie weterynarz sprawdza jego ogólny stan zdrowia, łapy, chip oraz ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Beskidzki Dogmaraton to jednak nie tylko sam wyścig. Chcemy, żeby była to również impreza dla całych rodzin i kibiców. Dlatego przez całe popołudnie przygotowaliśmy dodatkowy program dla dzieci i dorosłych.
6: W najbliższą sobotę w Domu Polskim PZKO w Karwinie Fryszczacie odbędą się tradycyjne wykopki, organizowane przez miejscowe koło w Karwinie Darkowie. Co przygotowano dla uczestników tegorocznego spotkania, zaprasza główny organizator Wiesław Mucha.
8: Tradycyjne darkowskie wykopki mają 48-letnią tradycję. Po wyburzeniu z powodu szkód górniczych w naszej świetlicy w Darkowie przenieśliśmy się do Domu PZKO we Fryszczacie. W sobotę 5 zapraszamy na placki ziemniaczane, grillowane kiełbasy, smaczne kołacze i napoje. W programie występ chóru Lira. Serdecznie zapraszamy na godzinę 14.
6: Wczoraj w oddziale literatury polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie rodzice z małymi dziećmi spotkali się z malutkim pajączkiem. Zajęcia odbyły się w ramach inicjatywy Book Start, czyli z książką na start. Na czym polega jej idea, wyjaśnia bibliotekarka Dorota Wawreczka.
9: Czyli głównym celem jest na pewno rozwój mowy, ale też wyobraźni, no i wspieranie tego czytelnictwa, bo ja myślę, że na pewno ma to już sens i w takim właśnie wieku. Rodzice najbardziej się włączają. Mamy tutaj zawsze na początku taką piosenkę powitalną. Witamy się oklaskami, całusami, tupaniem. No i fajnie jest, kiedy dziecko widzi, że rodzic też się włącza do tej zabawy i naśladuje.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy 3 września to data, która wyjątkowo często zmieniała kierunek historii, czasem zupełnie dosłownie. 59 lat temu, punktualnie o 5 rano, Szwecja przestawiła cały ruch drogowy z lewej na prawą stronę. Dokładnie pół wieku temu lądownik Viking 2 bezpiecznie osiadł na Marsie, na równinie Utopia Planitia. Bliżej nas, 46 lat temu, w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju podpisano porozumienie jastrzębskie, zniesiono 4-brygadowy system pracy w górnictwie i zapisano wolne soboty oraz niedziele. A 188 lat temu Frederick Douglass, przebrany za marynarza i posługujący się pożyczonymi dokumentami, uciekł z niewoli do Nowego Jorku. Od właściwej strony przez Marsa aż po drogę do wolności. Taki jest dzisiejszy kalendarz. W części publicystycznej porozmawiamy z Tadeuszem Szkucikiem o jego nowej publikacji, która skupia się na Zaolziu. Następnie redaktor Sabina Wojnar zabierze nas do Polskiej Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie na inaugurację roku szkolnego. Najpierw piosenka.

0: kronikarz dolnoleśnieńskiego koła PZKO Tadeusz Kucik ma na swoim koncie sporo książek, dotyczących zwłaszcza historii obu leśnych. Jego nowa publikacja obejmuje jednak całe Zaolzie, a rozmawiał z nim na ten temat redaktor Jacek Sikora.
1: Pan Tadeusz Kucik, autor nowej publikacji, która pojawia się właśnie przy kole Leszna Dolna. O co właściwie chodzi?
2: W pewnym okresie czasu dostało mi się do ręki, to już jest kilka lat, dostało mi się do ręki świadectwo wydane na Zaolziu u nas w roku szkolnym 1938-39, konkretnie 21 czerwca 1939 roku. Nie byłoby to nic takiego nadzwyczajnego, ale w gruncie rzeczy nadzwyczajne to jest, ponieważ w 1938 i 1939 roku to była Polska, jak wiadomo. I wtedy szkolnictwo podlegało Warszawie, czyli po prostu u nas wszystkie świadectwa, które w tym roku, bądź w pierwszej klasie, bądź w drugiej, trzeciej, czy szkoły powszechnej, tak zwanej, czyli ludówki, albo wydziałowej, albo szkół średnich, miało nagłówek z orzełkiem, z symbolem Polski. No i to mnie tak zaintrygowało po prostu, że postanowiłem poszukać takich świadectw wśród żyjących jeszcze ludzi albo ewentualnie ich potomków. No i długo to trwało dosyć, ale udało mi się zdobyć te świadectwa i tak powstała taka publikacja, która zawiera krótkie opisy na temat tego dlaczego, co i jak. A przede wszystkim są tam zdjęcia już w wieku dojrzałym byłych uczniów z tego rocznika 38-39 z krótkimi życiorysami, z epizodami z ich życia i jest tam kopia każdego świadectwa danego człowieka. No i tak powstała taka publikacja, ona nie jest jakaś potężna, to jest mała taka książeczka, ale jest bardzo cenna. Ja sobie tak myślę, ponieważ przybliża to, co bardzo dużo ludzi nie wie. Po prostu się takimi rzeczami nie interesowało. No a to był taki okres czasu, jak tam piszę na wstępie w tej publikacji, że ci uczniowie ówcześni w jednym roku znaleźli się w trzech różnych rzeczywistościach. W 1938 roku 1 września poszli do polskiej szkoły na terenie Republiki Czechosłowackiej. Za 2 miesiące znaleźli się w tej samej szkole, ale w Rzeczypospolitej, ponieważ, jak wiadomo, Polska zajęła Zaolzie. A cały rok spędzili z tymi właśnie nauczycielami, którzy przedtem ich uczyli, z tymi samymi kolegami, koleżankami. Spędzili cały rok aż do czerwca i w tym czerwcu otrzymali właśnie z tym orzełkiem polskim to świadectwo. Były wakacje, a po wakacjach już nie poszli do tej samej szkoły, może czasami i do tego samego budynku, ale zmuszono ich do uczenia się w języku niemieckim. Czyli w ciągu jednego roku, 38-39, to tam był tak, że po prostu w trzech różnych rzeczywistościach państwowych się znaleźli. No i tym bardziej to jest cenne, że po prostu dotknęło to takiej grupy ludzi, którzy powiedzmy do pierwszej klasy przychodzili w 38-39 roku, a ich rok urodzenia był 32. Najpierw moją taką mrzonką było, żeby to byli pierwszoklasiści, żeby to były świadectwa z pierwszej klasy, ale ich po prostu się nie udało tyle pozbierać, więc po tym, żeśmy rozszerzyli, no i mam tam świadectwa ze szkoły powszechnej, ze szkoły wydziałowej, mam nawet ze szkoły średniej. No i myślę, że ciekawa taka publikacja powstała, która przyczyni się do po prostu jakiejś mozaiki historii Zaolzia w taki, myślę, taki solidny sposób.
1: Czy odbędzie się jakiś wieczór promocyjny tej publikacji?
2: Tak. Jak już mówiliśmy, że 1 września będziemy mieć tu uroczystość przy pomniku, a tydzień po, czyli 8 września, planuję, żeby tu w domu PZKO spotkać się z tymi ludźmi, którzy jeszcze żyją. Mam takich paru, którzy mają ponad 90 lat i są ochotni przyjechać na takie spotkanie, żeby tu przyjechali, żebyśmy się porozmawiali, poznali się nawzajem, albo z ich potomkami i tu przy kawie w domu PZKO zrobili taką niby promocję tej publikacji, a później na zakończenie chciałbym wszystkim tym, którzy mi w jakiś sposób pomogli, ofiarować na pamiątkę tę książeczkę.
1: A tę książeczkę będzie można gdzieś kupić?
2: Oczywiście będzie można u mnie. Mam w planie zajść do pana Wirta, żeby po prostu móc zaproponować. Ma numer ISBN, czyli nie ma kłopotów.
0: Materiał przygotował redaktor Jacek Sikora.

0: uroczyste rozpoczęcie roku w Jabłonkowskiej Podstawówce.
1: Także witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej szkole mamy uroczyste zagajenie roku szkolnego. O godzinie 8.30 rozpoczęliśmy powitanie uczniów klas 2-9, nowych pracowników. Między gośćmi znalazła się emerytowana pani dyrektor Urszula Czudek oraz pastor Jan Fujcik i proboszcz Alfred Wolny. Chór szkolny rozpoczął programem i następowały przemówienia i powitanie nowej pani dyrektor oraz wszystkich uczniów, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy dzisiaj przyszli do naszej szkoły. A są to uczniowie okolicznych szkół małoklasowych z Bukowca, z Nawsia, z Łomnej. A teraz o godzinie 10:00 przed nami druga część uroczystego zagajenia roku szkolnego. Przyjdą do nas po raz pierwszy nasi pierwszoklasiści, mamy ich w tym roku 15, razem ze swoimi rodzicami. I w tym roku witamy również zacnych gości, a jest to konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie pani Anna Olszewska. Takim punktem specjalnym jest przekazanie bonu pierwszaka. Jest to projekt realizowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, a wspierany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego i finansowany z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Ilu uczniów rozpoczyna w tym roku naukę w Jabłonkowskiej Podstawówce?
1: Tak, u nas w Jabłonkowie naukę rozpoczyna 252 uczniów, a w naszych elokowanych placówkach w Dolnej Łomnej 27, a w Mostach koło Jabłonkowa 16 uczniów.
0: Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem raczej wzrosła albo ona maleje?
1: W tym roku mamy maleńkie obniżenie uczniów, ale w przyszłym roku znowu mamy pomyślniejszą liczbę i będzie nas więcej.
0: Co jest największym wyzwaniem dla szkoły w tym roku?
1: Myślę, że największym wyzwaniem jest pokonywanie własnych granic, dążenia do tego, żeby cokolwiek się nauczyć, żeby wchłonąć tę naukę, żeby utrzymywać dobre, zdrowe relacje i tego też z całego serca wszystkim moim uczniom i pracownikom życzę.
0: Są od tego roku wprowadzone jakieś zmiany w nauczaniu?
1: W tym roku nie mamy żadnych wielkich zmian, ale nasza szkoła przygotowuje się do nowej podstawy programowej, która będzie obowiązywać od roku 28 i tam przewiduje, że nastąpią zmiany również w nauce i w przedmiotach.
0: Pojawiają się dla uczniów ciekawe przedmioty wybieralne albo zajęcia pozalekcyjne.
1: Nasza szkoła, jest to już taką tradycją, że mamy naprawdę szeroki zakres kółek od zajęć sportowych przez artystyczne, do uczania, do egzaminów i cały zakres kółek. Jest tych kółek około 16 i oczywiście od klasy 7 proponujemy naszym uczniom przedmiot wybieralny, a jest to w naszej szkole język hiszpański, język niemiecki albo informatyka.
0: Jakie najważniejsze wyjazdy i wycieczki czekają uczniów w tym roku?
1: A to jeszcze będziemy planować, wszystko będzie zależeć od dofinansowania, ale mam wielką nadzieję, że nasi uczniowie wyjadą na wycieczkę do Warszawy, do Wrocławia. No i oczywiście czeka nas tradycyjna już niebawem Zielona Szkoła nad Bałtykiem.
0: I takie pytanie na koniec. Do jak dużej miary mają uczniowie wpływ co do organizacji roku szkolnego?
1: W naszej szkole od kilku lat działa parlament szkolny, który jest takim pomostem między uczniami a dyrekcją. I tak jak moja pani dyrektor, która była przed nami, tak i ja deklaruję, że zostają wysłuchane prośby uczniów. Uczniowie z parlamentu organizują w trakcie roku szereg imprez, od baliku maskowego po jarmark świąteczny, przez dyskoteki szkolne. Także myślę, że mają wielki wpływ na to, jak wygląda w rzeczywistości nasze życie szkolne.
0: Dlaczego zdecydowała się pani rozpocząć rok szkolny właśnie w Jabłonkowie?
2: Bardzo rzeczywiście trudno jest zdecydować się na rozpoczęcie przyjęcia.

0: momencie zaproszenia na rozpoczęcie, ponieważ tych zaproszeń było sporo i były one też fascynujące. Począwszy od przedszkoli, aż po nasze gimnazjum, gdzie też ubolewam serce, by tam chciało być. Sercem byliśmy na pewno, ale fizycznie też. Natomiast to wiązało się z kilkoma elementami. Przede wszystkim z tym, że jednak Polska w tym roku bardzo podkreśliła właśnie poprzez swoje agendy, między innymi właśnie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego, że będzie tutaj. Więc też warto byłoby podkreślić jak gdyby razem, że będą pełne władze, które wspierają finansowanie szkoły, wyposażenie, czyli władze jabłonkowskie, czeskie, tutejsze i że można byłoby po prostu wspólnie też ten rok nowy zamanifestować nowym dyrektorem, prawda? Jest nowa pani dyrektor. Pożegnaliśmy cudowną, kochaną, wybitną dyrektor, panią Ulę Czudek, a teraz jest pani Michaela Puczok. Też widać w jej oczach tą pasję nauczycielską, wychowawczą, pedagogiczną, tą pasję szkolną, więc też chcieliśmy, żeby to przekazanie też odbyło się właśnie przy tej okazji, że tyle różnych wątków i zdarzeń miało się tutaj wydarzyć, czyli bon przedszkolaka, bon pierwszoklasisty ze strony Polski, przygotowany właśnie przez Instytut za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz zmiana na stanowisku dyrektora szkoły jednej, prawda, z tych największych szkół, która zaznaczyła tu swoją obecność. Także było trudno, ale w tym momencie ta decyzja tutaj, z tych przyczyn, o których mówiłam tutaj, zapadła.
1: Jakie są pani pierwsze wrażenia z dzisiejszego rozpoczęcia roku szkolnego?
0: Świetne. Szkołę znam, ponieważ w poprzedniej kadencji ją odwiedzałam, a jeszcze znałam pana dyrektora przed panią Urszulą, więc wiedziałam, że to jest szkoła z wielkimi tradycjami. Jest tutaj, w Jabłonkowie, właśnie na tej ziemi, w której tradycja polska i język polski bardzo silnie istnieją, ale mogę powiedzieć, że każdy rok, bo tutaj chyba trzeci raz jestem, był zaczynany bardzo też ciekawie, oryginalnie i pokazujący, jak dalece ta szkoła jest już szkołą z tradycją polską, no i z talentami, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj chór. Była chyba tam również laureatka z Chawierzowa, przepięknie śpiewa, ale wszyscy i te duety i wszystko. No i bardzo pięknie prowadzili młodzi ludzie właśnie tę zapowiedź. Było w nich widać już profesjonalizm, piękny polski język. Znam tradycje polskich szkół, nie mówię, że gdzie indziej jest gorzej, broń Panie Boże, że właśnie jest świetnie, ale tutaj w tym roku było tych okoliczności dużo, więc życzę wszystkim szkołom, wszystkim dzieciom, pedagogom, a także wszystkim domom, które wysyłają nie tylko do pierwszej klasy i przedszkola, ale dla nich przede wszystkim, bo to jest początek drogi, ale także wszystkim domom polskim, polsko-czeskim u progu tego roku szkolnego, żeby było super, żeby było radośnie, żeby było spokojnie, żeby było z pasją naukowo, i po prostu, żeby było niebiesko, bo ten wiersz był super.
2: Reportaż z inauguracji roku szkolnego w Jabłonkowie przygotowała redaktor Sabina Wojnar. A już jutro w monobloku wrócimy do Karwińskiej Szkoły Podstawowej. W pierwszy dzień szkolny wybrała się tam nasza redakcja, żeby zapytać o plany na następne 10 miesięcy. Nie tylko dyrekcję, ale też macierz oraz rodziców tych uczniów, którzy dopiero co rozpoczęli swoją szkolną przygodę. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 3 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.